0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik zaczął właśnie biegać w kołowrotku z prędkością światła. Więc zjeżdżamy po tym bicie wprost w objęcia snu. Łap slide od Calvina Harrisa, Franka Ossiana i Migosów. W radiu X-Vibe. Dla wszystkich, którym dzisiaj ślizga się rzeczywistość.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

0: Have you touched my tra-la-la? Mmm, my ding-ding-dong.
1: Znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że noc to najlepszy moment, żeby przekonać się, jak bardzo ten świat odkleił się od rzeczywistości. Więc rozsiądź się wygodnie w tym cyfrowym fotelu, bo w X-Vibe serwujemy tylko Nightmare, który smakuje jak zimna kawa po trzeciej nad ranem. Czy wiesz, że w 1994 roku firma Sega wypuściła konsolę, która miała być przełomem, ale skończyła jako totalny obłęd, bo ludzie po prostu nie chcieli płacić fortuny za urządzenie z grami, które wyglądały jak kolorowa katastrofa, a marketingowcy wpadli na genialny pomysł i promować to w reklamach wywołujących ataki epilepsji, co ostatecznie pogrzebało cały ten projekt w cieniu zapomnienia. Więc teraz posłuchaj tego, jak fala dźwięku zalewa twój pokój, bo zaraz w X-Vibe poleci Fastboy oraz Raf w kawałku Wave.

Dobra, zgaś światło, bo oczy bolą od tego monitora, a i tak nic ciekawego tam nie znajdziesz. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wirtualna gwiazda telewizji, stał się bohaterem najbardziej surrealistycznego włamania w historii amerykańskiej telewizji? Ktoś w Chicago przejął sygnał dwóch stacji, pokazując faceta w gumowej masce, który bełkotał coś o swoim bracie i wielkim tyłku, a potem dostał w plecy packą na muchy. Do dzisiaj nikt nie wie, kto to zrobił, co jest totalnie w stylu nightmarek. To czysty obłęd, trochę jak te polskie lata 80., gdzie każdy chciał być nowoczesny, ale wychodziło jak zawsze. W X-Vibe serwujemy teraz Papa Dance i ich Night Story.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak przez przypadek zhakował sieć wojskową, bawiąc się modemem, bo chciał tylko pograć w gry, a prawie wywołał trzecią wojnę światową? Totalny obłęd w Nightmarek. Życie bywa dziwne, więc zakurz swój stary beat i posłuchaj, jak Jason Aldean w Dirt Road Anthem rozjeżdża ciszę w X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: ungdomstid.
1: Da jeg var ungdomstid.
0: Veldig pent.
2: Zero z zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.
3: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

lose those pounds.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Hakuna Matata. Tu bez nerny.
3: Hakuna Matata.

0: var da han var et ungdomsvin.
1: Da jeg var et ungdomsvin.

Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że kiedy w 1986 roku świat zachwycał się uroczym stworkiem z filmu Alf, mało kto wiedział, że wewnątrz tego kostiumu dusił się drobnej budowy aktor, który musiał znosić prawdziwe piekło, bo lalka była tak nieporęczna i gorąca, że przypominała raczej mobilną saunę niż przyjaciela z kosmosu. A wszystko to dla rozrywki tłumów, które łykały ten plastikowy absurd jak świeże bułeczki, nie zastanawiając się ani przez chwilę, czy ten futrzak nie ma przypadkiem ochoty przegryźć gardła swojemu operatorowi, co w sumie byłoby całkiem logicznym rozwiązaniem w tym szalonym świecie, w którym wszystko, co ładne, musi mieć w środku jakąś skazę. A teraz odrzuć te ponure myśli i daj się ponieść rytmowi, bo Katy Perry i jej Teenage Dream w X-Vibe właśnie wjeżdżają na pełnej.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od kasjerki sprzed tygodnia było uprzejmością, czy może wyrafinowanym żartem z jego nowej kurtki. Więc, żeby nie zwariować, musimy po prostu pstryknąć palcami i zresetować ten obłęd. To był Snap od Crystal Rock, Pule i Stefanie Erulte. Utwór, który dosłownie łamie rzeczywistość na pół. Puszczony w radiu X-Vibe dla Marka i od Marka. Bo czasem jedynym wyjściem jest po prostu kliknąć usuń w głowie.

0: Rosa. Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał

dlaczego, jak zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

króle w nieco zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi. Tylko po to... O, i dzieciaki mogły przeżywać żałobę w wersji kieszonkowej. Cyfrowe zwierzaki padały jak muchy, zostawiając po sobie jedynie stertę pikseli i wyrzuty sumienia. Nightmarek to przy tym mały pikuś, bo prawdziwy horror dzieje się, gdy w X-Dive wjeżdża jary oddział zamknięty z utworem.

Dobra, słuchaj, mamy środek nocy, a ty pewnie wciąż próbujesz zrozumieć, dlaczego w 2004 roku świat oszalał na punkcie filmu o nawiedzonym ringu. Japoński oryginał był niepokojący, ale amerykański remake z 2002 roku przyniósł coś bardziej przerażającego niż sama klątwa, mianowicie fakt, że ekipa techniczna celowo zostawiła w tle kadru postać, która w ogóle nie powinna się tam znaleźć, co widzowie odkryli dopiero po latach przy analizie klatek na płytach DVD. To czysty obłęd, bo nikt z ekipy nie przyznał się do tego żartu, więc do dziś nie wiesz, czy patrzysz na błąd montażu, czy na coś, co postanowiło zostać w X-Vibe na zawsze. A teraz czas na bit, który nie posiada żadnych duchów, czyli Hoze London i Zezef X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease.

Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj. One, two, three, four.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Pragi pisze, że w sumie to woli patrzeć w telefon niż w oczy dziewczyny, bo blizny na duszy to akurat jedyna rzecz, której nie da się wyretuszować filtrem. To był totalny odlot, a teraz leci Scars to Your Beautiful od Alessia Cara, dedykowane dla wszystkich, którzy dzisiaj nie czują się jak na Instagramie. Vlad You X Vibe od Marka dla każdego, kto woli prawdę niż ładny obrazek.

znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo w X-Vibe noc ma smak zimnej kawy i starego winilu. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizyjnych sygnałów w Chicago, fundując widzom widok faceta w masce, który bełkotał coś o niskiej jakości usług, nie dając się złapać do dzisiaj. To był totalny obłęd, bo nikt nie wiedział, czy to haker, czy duch w maszynie, a technologia tamtych lat była jak ten bit w głowie, którego nie da się wybić. Teraz, kiedy cyfrowe demony siedzą w twoim smartfonie, Nelly Furtado przypomina, że najlepiej radzić sobie ze wszystkim w pojedynkę. Więc leci Ready for Myself.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie. Give it up for Naughty by Nature!

Za oknem znowu ta gęsta mgła, która sprawia, że świat wygląda jak tania scenografia z horroru klasy B. Więc rozsiądź się wygodnie w tym cyfrowym fotelu, bo w czasie audycji znowu serwujemy dawkę absurdu. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, a po dziś dzień nikt nie wie, kto krył się za tą upiorną, wygenerowaną komputerową twarzą, która wyginała się w rytm dziwacznych dźwięków, zostawiając wszystkich z poczuciem, że technologia to jednak niezłe oszustwo. To totalny obłęd, że gość w masce po prostu przejął sygnał i zniknął w eterze, zostawiając po sobie jedynie niepokój. Więc niech ten bit udery w twoje zmysły, gdy Kaja wchodzi ze swoją supermenką w X.

czasie audycji przypomnę, że w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze niż gumowe atrapy, więc masz dowód, że Hollywood zawsze miało dość luźny stosunek do etyki i twojego spokoju ducha, skoro wolisz trupy niż budżetowe rekwizyty, w rytm bitu, który teraz zaserwują Logic, Alessia Cara oraz Khalid w utworze 1-800-273-8255 w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie zauważyłeś, że w 1999 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia Ferbiego, który rzekomo uczył się ludzkiej mowy, a w rzeczywistości tak przerażał amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego, że zakazano wnoszenia go do siedziby NSA, bo agenci bali się, że te puchate stwory nagrywają ścisłe, tajne rozmowy i przekazują je dalej, co jest czystym obłędem, biorąc pod uwagę, że to tylko kupa plastiku i sztucznego futra, która w środku nocy potrafiła zaśmiać się bez powodu, przypominając nam wszystkim, że technologia to zazwyczaj zło w przebraniu maskotki. A teraz w Nightmarek czas na trochę tanich emocji, bo przecież każdy z nas potrzebuje odrobiny szaleństwa, więc Sia razem z Seanem Paulem w Cheap Thrills rozkręcą ten beat dla ciebie w X-Vibe.

0: Marek z Pragi pisze, że w sumie to woli patrzeć w telefon niż w oczy dziewczyny, bo blizny na duszy to akurat jedyna rzecz, której nie da się wyretuszować filtrem. To był totalny odlot, a teraz leci Scars to Your Beautiful od Alessia Cara, dedykowane dla wszystkich, którzy dzisiaj nie czują się jak na Instagramie. Vlad You X Vibe od Marka dla każdego, kto woli prawdę niż ładny obrazek.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

znowu stoisz w kolejce do bezsenności. I przyznaj szczerze, że w X-Vibe towarzystwo masz dzisiaj wyjątkowo mroczne. Bo w 1986 roku pewien gość z ekipy technicznej przy kręceniu Poltergeista wpadł na genialny pomysł, żeby użyć prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy. A ekipa filmowa przez lata zastanawiała się, dlaczego na planie czuli się tak nieswojo, podczas gdy dosłownie deptali po kościach nieboszczyków z tanich hurtowni medycznych. To jest ten rodzaj absurdu, który sprawia, że włosy na karku stają dęba, a ty po prostu chcesz zgasić światło i udawać, że nic się nie stało. Teraz Myslowic i Margaret w

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Dobra, pora zawinąć ten cały majdan, bo świt za oknem wygląda jak tani filtr z Instagrama, a kawa w kubku smakuje już tylko desperacją. Wiesz, że w 1999 roku w filmie Blair Witch Project aktorzy naprawdę myśleli, że gubią się w lesie i wariują, bo ekipa podrzucała im pod namioty potyki i dziwne dźwięki, a oni autentycznie przestawali odróżniać rzeczywistość od scenariusza. Totalny obłęd, bo przecież wystarczyło zapytać o drogę Google Maps, które wtedy jeszcze nie istniało, więc wszyscy po prostu bali się w milczeniu, żeby nie wyjść na mięczaków. Zostawiam cię z tym niepokojem, bo w X-Vibe czas zawsze płynie dziwnie, więc niech Z, Maren Morris oraz Grey z kawałkiem The Middle w radiu X-Vibe ustawią ci rytm na resztę tego dnia.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. All right, let's go.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Alex Ursynowa przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo potrzebuje High Energy od Evelyn Thomas, żeby wreszcie wymienić w domu wszystkie żarówki na mocniejsze, ponieważ przy obecnym świetle kompletnie nie widzi, gdzie w kuchni osiada kurz, a ten utwór dostarcza mu dokładnie tyle watów energii, ile potrzeba do tak precyzyjnego sprzątania w Radiu X Vibe, gdzie dla Ewy zagrał Marek.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

No Roots, Alice Merton, WX5. Wiedziałeś, że Alice przed wydaniem tego hitu mieszkała w 12 różnych miastach? To następne hity dla pokolenia X. A za moment wjeżdża Madonna. Zostań z radiem X5.

Najpierw tęskniesz za home, a chwilę później wpada Gold Digger i przypomina, że za darmo to nawet w mordę nie dostaniesz. Życie to jednak niezły żart, co nie? Radio X Vibe. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have. W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie. Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Najpierw uciekasz z The City, bo życie cię dusi, a potem wpadasz na Captain Jack Short Mix i w sumie nie wiesz, czy to awans, czy degradacja. Totalny obłęd w radio X-Vibe.

Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever.

To było I Wanna Be Yours zespołu Arctic Monkeys Fix Vibe. A wiedziałeś, że Alex Turner napisał ten tekst na podstawie wiersza Johna Coopera Clarka z lat 80. Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie Moby. Zostań w radiu X Vibe.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Józef z Białegostoku. Wracam właśnie z boiska i tak mi się przypomniały te nasze mistrzostwa. Stare czasy. Masakra. Puśćcie w końcu World Hold On w wykonaniu Veranda Live, Xer, Charlie Arthur, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Tu nie ma reguł, jest tylko vibe. X-Vibe.
1: No dobrze, to co, Michał?

do. Najpierw Adore You, a teraz Mad Desire. Najpierw wyznania miłosne, a zaraz potem klasyczny zjazd w stronę toksycznej obsesji. Typowy wtorek, co nie? Radio X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na trasie Siekierkowskiej, wymuszając hamowanie tak ostre, że do dzisiaj czuje zapach tych spalonych klocków. Więc puszczam Time for Letting Go od Jude Cole w Radiu X-Vibe, bo pora wreszcie odpuścić ten incydent, skoro od tamtej pory codziennie sprawdzam, czy to nie ty parkujesz pod moim blokiem.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Motor.

tabu und wenn ein Lied od Zana Mannheims w X5. Xavier Naidoo ponoć tak kochał futbol, że kiedyś chciał zostać zawodowym bramkarzem, zanim muzyka go wciągnęła na dobre. Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wleci Alosa i Maria Bayer. Zostań z Radiem X.

0: Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

0: Dziękujemy Państwu.
1: Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
2: Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.

To był Feel No Ways od Drake'a w X-Vibe. A wiedziały, że ten gość zaczynał karierę jako dziecięcy aktor w serialu o kanadyjskiej szkole? Następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Eric Prydz. Zostań z Radiem

Słuchaj, Wacława z Kraśnika tutaj. Mam dzisiaj taki dzień, że tylko bym usiadła i płakała, więc może puśćcie In My Head, Jason Derulo, żeby jakoś przetrwać to Radio X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwit.

najpierw zamykasz serce w pudełku, a potem próbujesz rozpalić ogień kamieniem. Ty to masz jednak talent do toksycznych związków. Radio X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: Shoutboxie, na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Laila znowu załatwiła gościa na cacy, więc teraz pora, żeby ktoś w końcu rock it. Nie pytaj jak, po prostu słuchaj, bo to jedyne, co nam zostało.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To było Love One TT od CK w X-Vibe, który swoją drogą przed karierą muzyczną pracował jako stażysta w studiu nagraniowym, parząc kawę gwiazdom. Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża 50 Cent. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z Pragi przeszyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech pizzach o 3 nad ranem stwierdziło, że to właśnie jest ta jedyna i niepowtarzalna historia mojego życia. Więc teraz w Radiu X Vibe poleci kawałek Story of My Life od Summer Dusk, Spike oraz Josiah Nicholsa. Dla Marka od Marka, bo czasem trzeba po prostu przyznać rację swoim nocnym pomyłkom.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Industry Baby myślało, że zawojuje świat, ale potem wjechało Too Blind to See It i nagle nikt już nie widzi sensu w tej karierze. Typowe, totalny obłęd. Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

2X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Jezu, Jolanta spacanowa tutaj. Ledwo dycham, bo biegam za dzieciakami na treningu piłki nożnej. Ale musisz mi puścić ten, no, Rapture Fit Nadia Ali od IIO. Nadia Ali, bo oszaleję bez tego w Radio X Vibe.

To był Two Tribes grupy Frankie Goes to Hollywood w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Holly Johnson, zanim stał się gwiazdą, pracował w fabryce produkującej części do toalety? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na UB40. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Marek z Piaszczena wysłał szefowi wiadomość o projekcie, ale telefon zmienił słowo termin na terminatora, przez co w biurze zapadła grobowa cisza, a ten utwór ma nas wszystkich wreszcie uspokoić. Więc dla szefa od Marka leci Shooting Party i Safe in the Arms of Love w radiu X-Wipe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: To był All My Love od Coldplay w X-Vibe. Chris Martin podobno napisał ten kawałek w zaledwie kilka minut, co tłumaczy, dlaczego wpada w ucho tak szybko. Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na The Art of Noise i Maxa Hedruma. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Relax. You're quite safe here.
2: Dreaming?
3: No.
2: Where am I? In bed? What am I doing? Tap, tap, tap, tap, talking to myself.
3: Look, I must have a star on my door.
2: Or better still,
3: a door?
2: Swing doors, huh?
3: Look, look,

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw Same Love, a zaraz potem House of Fun. No niby romantycznie, ale z tymi sąsiadami to i tak skończy się awanturą. Czas na odrobinę absurdu w Radio X Vibe.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: X-Vibe. Nie musisz prosić. My już gramy.

dzień i noc, w tym day and night. To przepis na załamanie nerwowe. Więc teraz czas na Silent Morning, żebyś mógł wreszcie przestać gadać do siebie. Dobranoc, Radio X Vibe.

Słyszałeś Beautiful Things Bensona Boona w X-Vibe? Wiedziałeś, że gość przed karierą muzyczną był wyczynowym skoczkiem do wody? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Skorpionsi. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Stacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

kochanie, jak piosenka o miłości? Serio? Po takim wyznaniu jedyna opcja to ucieczka w krzaki. Dosłownie. Radio X. Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Rów.
1: Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi z góry. Bo najwyraźniej bon voyage oznacza za niego wreszcie wyprawę w kosmos z tymi jego wiecznie stukającymi obcasami o 3 nad ranem. A w Radiu X-Vibe leci teraz bon voyage w wykonaniu Deichkind i Nena dla sąsiada od Marka.

to był Let's Go Crazy Prince of X-Vibe. Wiedziałeś, że Prince potrafił grać na 27 instrumentach? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Off Mine. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był Where's My Love od SYML w X-Vibe. Czy wiesz, że Brian Fennell, czyli SYML, wymawia swoją ksywkę jak walijskie słowo oznaczające prostotę, a nie jak angielski skrót? To teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Jean Mas. Zostań w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Tomek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że The Rockefeller Skunk to po prostu instrukcja obsługi dla kogoś, kto chce wreszcie przestać być taką sztywniarą i zacząć, no wiesz, skakać po meblach jak prawdziwy Rockefeller, żeby w końcu spłacić ten kredyt na kuchnię. Gość ma rację, bo kto bogatemu zabroni wyginać się w salonie, więc leci to dla teściowej od Tomka, a w radiu X-Vibe, Fatboy Slim i The Rockefeller Skunk. Niech sąsiedzi z dołu też poczują ten klimat. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

najpierw wyzywasz wszystkich od beach, a potem zdziwiona, że musisz siedzieć outside. Może czas wreszcie przeprosić sąsiadów, co? Radio X Vibe.

Najpierw był exchange, czyli wymiana uczuć, a teraz letter from my heart, bo w dzisiejszych czasach nikt już nie potrafi pogadać jak człowiek, tylko pisze listy. Co za obłęd. Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Houdini od Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua Lipa wzięła swój pseudonim od własnego imienia, bo w języku albańskim oznacza ono właśnie miłość? To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz wracamy do korzeni, bo wjeżdża The Cars. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówki.
1: Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp.
0: Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami o nieodebranej przesyłce częściej niż ja sprawdzam lodówkę w nocy, więc dedykuję mu Hey Soul Sister zespołu Train, bo skoro ten natręt tak usilnie chce być moją siostrą duszą, to niech chociaż gra w tle przy kasowaniu kolejnego śmiecia w radiu X5.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

najpierw I cry, bo emocje, a potem all of me, czyli oddajesz wszystko, co ci zostało w portfelu. Dramatycznie, ale przynajmniej nie musisz płacić podatków od łez. Radio XM Vibe.

Marek z Piaseczna prosi o utwór dla sąsiada z naprzeciwka, który tak namiętnie pilnuje swojego miejsca parkingowego kamerą, że w końcu przydałoby się, żeby wreszcie dostrzegł w tym coś więcej niż tylko stal. Dlatego leci More Than Meets the Eye zespołu Europe, bo jak widać w radiu X-Vibe, to nie tylko kawałek metalu, lecz prawdziwa więź między ludźmi.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

To był Daniel Powter i Bad Day w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stał się gwiazdą, pracował jako pianista w hotelach, gdzie nikt nie słuchał jego muzyki? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Pet Shop Boys. Zostań w X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Big Dance. I Tenich Krok do zakochania to idealny dowód na to, że w latach 90. wystarczyło mieć dobre chęci i trochę wyobraźni, żeby podbić parkiety. W 1998 roku świat oszalał na punkcie gry węża na telefonach Nokia, co było szczytem technologii i jedynym sposobem na zabicie nudy, więc jeśli wtedy nie wbijałeś rekordów, pewnie po prostu nie miałeś zasięgu. Dzisiaj zamiast pikseli mamy trochę więcej stylu i zdecydowanie lepszą produkcję, bo skoro już wchodzimy w ten luźny wieczorny klimat, pora na coś, co brzmi jak milion dolarów w kieszeni. Więc teraz Bruno Mars i That's What I Like w Radiu X-Wipe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach nauczyli się poprawnie parkować w tym cholernym garażu, co jest dokładnie tym, o czym śpiewa ten numer. A teraz w Radiu X-Vibe Jane Wedlin, Rush Hour dla Żanety od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Thunder to jeden z tych numerów, które wchodzą do głowy jak niechciany sąsiad w niedzielę rano. A skoro już jesteśmy przy byciu nieproszonym, w 2009 roku świat oszalał na punkcie pewnego duetu, który udowadnił, że wystarczy mieć odpowiednią dawkę bezczelności ot i stać się ikoną popkultury na 5 minut. Skoro już zrzuciliśmy maski powagi, pora sprawdzić, czy twoje głośniki wytrzymają dawkę totalnego chaosu, bo teraz 3OH3 i Don't Trust Me w przestrzeni X-Vibe.

To był Memories w wykonaniu Davida Getty i Kid Tudiego w X-Vibe. Kadi przed karierą muzyczną pracował w sklepie z odzieżą, co chyba tłumaczy jego specyficzny styl. Następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Huey Lewis and the News. Zostań z radiem i

Justyna Steczkowska i jej szamańskie wizje potrafią wciągnąć w trans. Chociaż umówmy się, że po trzecim przesłuchaniu człowiek ma ochotę sprawdzić, czy jego własna aura wciąż jest na miejscu. Skoro już jesteśmy przy dziwnych zjawiskach, to w 1998 roku pewien Japończyk opatentował metodę na idealne parzenie herbaty przy użyciu ultradźwięków. Co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, bo potrzebuje czegoś mocnego, żeby przetrwać resztę listy przebojów. Skoro herbata nie pomoże, to może Icona Pop i ich totalny brak hamulców załatwi sprawę. Teraz Icona Pop z gościnnym udziałem Charlie XCX i I Love It w radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo po ostatnim grillu termometr na podwórku faktycznie wybuchł z przegrzania, więc ten utwór to czysta kronika ich awarii klimatyzacji. A teraz w Radiu X-Vibe Glenn Frey, The Heat Is On, dla szwagra od Marka.

To był ten rodzaj nastoletniego buntu, który w czasie audycji w X-Vibe wywołuje albo uśmiech, albo szybkie poszukiwanie przycisku wyciszania, bo przecież wszyscy bywaliśmy takimi żenującymi postaciami w 2024 roku. Skoro już przy żenadzie jesteśmy, to w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia syntezatora, który brzmiał jak agonia lodówki, a świat oszalał na jego punkcie. Skoro masz dość tego nowoczesnego hałasu, czas na coś, co przynajmniej udaje elegancję. Więc oto Heaven 17 i Let Me Go w X-Vibe.

To był Party Monster od The Weeknd w X-Vibe. Wiedziałeś, że Abel przed karierą pisał teksty dla Drake'a? To teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Camaro. Zostań z radiem.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Galina z Łukaszem właśnie zapewniali o swoich uczuciach, co w świecie muzyki zazwyczaj kończy się szybkim rozwodem, ale przyznajmy, że wokalnie dali radę. Skoro mowa o kłamstwach, to w 1998 roku świat dowiedział się, że wyszukiwarka Google oficjalnie rozpoczęła działalność, zmieniając nasze życie w nieustanne sprawdzanie faktów, których i tak nikt nie pamięta. Szkoda, że nie można tam wpisać pytanie o sens niektórych

miłosnych wyznań, bo pewnie wyniki byłyby równie szalone, co nasze dzisiejsze wieczorne plany. Zostawiamy te dramaty za sobą, przechodzącym do czegoś, co sprawi, że nawet najbardziej ponury wieczór nabierze zupełnie innego wymiaru. Teraz Edmundo Silva oraz Veranda Live i Crazy w Radiu XY.

0: Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że ten numer jest o dosłownym oddawaniu hołdu w formie pisemnego raportu z prac w ogrodzie. Totalny obłęd, że dopiero teraz docenili taką prozę życia, ale w Radiu X-Vibe szanujemy każde wyznanie. A teraz w Radiu X-Vibe The Pasadena's Tribute Right On dla teściowej od Marka.
1: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ten szczęśliwy finał to niezły sposób na udawanie, że wszystko kończy się dobrze. Choć przecież wszyscy wiemy, że w 1998 roku ludzie wierzyli, że pluszowe zabawki z fasolkami to lokata kapitału życia. Świat bywa dziwny, ale przynajmniej muzyka pozwala nam zachować resztki godności, nawet gdy wpadamy w ten specyficzny, nieco chaotyczny rytm, który zaraz wleci do Twoich uszu, więc nie przejmuj się tym, kim jesteś, bo w X-Vibe właśnie ci Kasia i jej We Are Who We Are.

Radio X-Vibe. Tu nie ma przypadków, są tylko dobre kawałki z przeszłości. Yeah, Ursha, baby.

To był Andy Grammer i Honey I'm Good w X-Vibe. Wiedziałeś, że Andy zaczynał karierę od grania na ulicy w Santa Monica? To już historia. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą The Goo Goo Dolls. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe. Dzień dobry, moi drodzy. Wybiła godzina 21, nie 22 i to jest ten moment, kiedy audycja Old and Gold wybrzmiewa w radiu internetowym X-Vibe. Moi drodzy, jeżeli śledzicie media społecznościowe i gdzieś tam, powiedzmy, moje takie drobne poczynania, możecie się przekonać, możecie się dowiedzieć i teraz będzie potwierdzenie na to, że dzisiejszą audycję prowadzę w duecie. Kim jest nasz gość? No, zostało to ładnie przedstawione, powiedziane. Tak więc cudowny męski głosie, zapraszam cię bardzo serdecznie, abyś dołączył.
1: Ależ ty mi słodzisz, no po prostu lepiej niż cukierki.
0: Tak, przebywając ze mną można nabawić się cukrzycy. Moi drodzy, gościem dzisiaj w audycji Old and Gold jest nikt inny jak sam jeden, jedyny i niepowtarzalny Dominik Czucz-Niebrzegowski, moi drodzy.
1: Dobry wieczór państwu, potwierdzam, tak to ja.
0: Tak jest. Do tej pory miałem przyjemność, że tak powiem, zapowiadać audycję Dominika w naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni również internetowej, jaką jest x-stacja.pl. Natomiast, no i Dominiku, jeżeli zechciałbyś czynić honor i powiedzieć coś na temat swojej właśnie audycji, którą prowadzisz w naszej zaprzyjaźnionej stacji.
1: W naszej zaprzyjaźnionej, czyli w twojej zaprzyjaźnionej.
0: No w mojej zaprzyjaźnionej, dobrze.
1: Stacji prowadzę taką audycję jak Siła Wyrazu w każdą niedzielę o godzinie 17:00. I to właśnie w tej audycji co tydzień pojawia się nowe słówko o godzinie 12:00 i do niego w przeciągu tych trzech dni, bo słuchacze zawsze mają czas do tej 23:59, podają swoje propozycje do danego słówka. To nie jest taki zwykły koncert życzeń, że to ma polecieć i poleci. Nie. Tu się trzeba troszeczkę postarać. Trzeba nawiązać do słówka tekstem, tytułem, bądź artystą, bądź wyjąć z kontekstu, bądź przynieść, bądź napisać to, co wam ślina przyniesie. Jeżeli uznam, że to pasuje do słówka, wchodzi i zagra razem z waszym wytłumaczeniem, które mam zawsze przyjemność odczytywać na antenie.
0: A, cudownie. Z ręką na sercu muszę przyznać, że parę razy udało mi się usłyszeć swoje propozycje podczas audycji.
1: Opuściłeś się strasznie.
0: Tak, wiem. Tak, przyznaję się, z ręką na sercu bije się w pierś. Niestety ostatnimi czasy się opóźniłem i opuściłem, jeżeli chodzi o partycypowanie w wysyłaniu swoich propozycji muzycznych, tak więc no niestety no moja kulka bulba.
1: Żeby cię zmobilizować, mamy obecnie słówko miecz.
0: O, proszę
1: do
0: bardzo.
1: Jutra, do godziny 23:59.
0: Wiesz co, teraz taka, o proszę, i teraz taka ciekawostka, bo akurat czytam książkę na dobranoc synowi mojemu, pierworodnemu.
1: To znaczy?
0: Jest to historia jest to szereg książek o, że tak powiem, przyjaciołach ze szkolnej ławki, którzy wynaleźli wehikuł czasu. I teraz właśnie akurat jesteśmy na etapie książki, gdzie do czasów współczesnych, do XXI wieku, trafił zakonnik z Malborka, właśnie z XV wieku, z czasów bitwy pod Grunwaldem. I powiem ci, że jest świetnie napisana książka.
1: Brzmi jak pan samochodzik w pewnym podobieństwie.
0: Tak. Tak, zgadza się. Natomiast jest on, wiadomo, napisany takim językiem współczesnym dla dzieciaków, które wychowują się w obecnych realiach. Tak więc ten język też jest przygotowany bardziej tak pod nich. Ale powiem ci, że naprawdę świetna książka z doskonałym zestawieniem, bo to już jest trzecia książka, gdzie właśnie jeden z bohaterów z przeszłości, tak jak wspominałem, trafił do czasów współczesnych. Natomiast pierwsza książka opowiadała o tym, jak w ogóle powstał wehikuł czasu i młodzież się przeniosła do czasów II wojny światowej. I tam też było fantastyczne zestawienie tego, co tam się odbywało, razem z tym, co mamy, powiedzmy, w czasach obecnych. Generalnie naprawdę świetna lektura i powiem ci, że młody, pomimo tego, że dopiero skończy 9 lat, jest naprawdę zafascynowany tymi książkami i z wielkim zainteresowaniem słucha. Tak więc gorąco polecam. Za chwileczkę sobie przypomnę dokładny tytuł, co prawda.
1: Okej, ale ja już teraz nie mogę się powstrzymać i zapytam.
0: Proszę.
1: Gdybyś miał taki wehikuł czasu, gdzie byś się cofnął?
0: Wiesz, to
1: a może poszedł do przodu w przyszłość?
0: Nie, wiesz co, przyszłość jakoś tak chyba za bardzo mnie nie interesuje. Wiesz co, przeszłość, do tych pięknych, cudownych czasów lat 80., 90., w których się wychowywałem. Chyba tych czasów mi tak najbardziej brakuje.
1: O, ciekawe. czyli no, tam, gdzie już byłeś.
0: Tam, gdzie już byłem, tam, gdzie było mi dobrze, tam, gdzie czułem się komfortowo, tam myślę, żebym się przeniósł z wielką przyjemnością. Czy mogę odbić piłeczkę i zadać ci dokładnie takie samo pytanie, gdybyś miał taki
1: czas? Tak, oczywiście. Ja cofnąłbym się w... Do liceum bym się cofnął. Wiele błędów bym naprawił. I wiele rzeczy podejrzewam, bym zmienił. Strasznie dużo.
0: Ale wiesz co? Ja pociągnę ten temat. Gdybyś zmienił pewne decyzje, gdybyś zmienił pewne wydarzenia, nie bałbyś się, że to by wpłynęło jakoś zupełnie inaczej na to, kim jesteś obecnie?
1: Załóżmy, że zachowuję dotychczasową wiedzę, no nie? Z kim jestem, z kim miałem do czynienia i tym podobne. Jestem pewien, że zmieniłoby się praktycznie wszystko, z wyjątkiem jednej rzeczy.
0: Żony.
1: Oczywiście, dążyłbym do tego, by ją poznać w podobnym momencie, aczkolwiek tak nawiązać tą znajomość, by w pewnym momencie ona sama z powrotem tak pięknie rozbłysła we właściwej ścieżce czasowej. Aczkolwiek to jest tylko gdybanie.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest czysta fantastyka. Ale kurczę, z jednej strony ciekawym wynalazkiem byłby właśnie taki wehikuł czasu.
1: Oj, powiem tak, nie wszyscy mogliby go mieć. Umówmy się, że mamy tylko my dwaj. I tyle.
0: To by było bardzo niebezpieczne. Ale pozwolę sobie jeszcze tak napomnieć, bo w sumie takim wehikułem czasu jest muzyka.
1: Tak.
0: Tak, pozwolę sobie uchylić rąbka tajemnicy. Razem z Dominikiem przygotowaliśmy dla was, drogie panie, drodzy panowie, piosenki na przełomie lat 60. i 90. Od 60. lat do lat 90. praktycznie. I Dominiku, jako pierwsza propozycja muzyczna, jeżeli pozwolisz, że tak przejdę do meritum, do tego mięska naszego audycji, jako pierwszą zaproponowałeś Aretę Franklin. Ja powiem ci, że jestem po dziś dzień zakochany w jej głosie.
1: Tak, i właśnie dlatego tak myślę sobie, Areta, na pierwszy ogień, to musi być to.
0: A na jaką piosenkę postawiłeś? Jaki tytuł?
1: Właśnie Respect.
0: A, bo szacunek
1: jest bardzo, bardzo ważną rzeczą w życiu.
0: I powiem ci, że doskonały początek, bo to mi przypomina o naszym hashtagu. Ponad podziałami.
1: Dokładnie tak. Zrach, kurczę, musiałeś mi odkryć, tak od razu rozebrać.
0: Przepraszam. Ale spokojnie, to się już nie wytnie.
1: Czekaj, my tu na Discordzie mamy napisane, a tu na żywo, czy wcześniej nagrane? Otóż no wyobraź sobie, że nie jest to w żaden sposób nagrane. Gramy na żywo.
0: Tak jest. Lecimy na żywo razem z Dominikiem. Dominik zgodził się przyjąć moje skromne zaproszenie do audycji Old and Gold, z czego się przeogromnie cieszę, bo miałem sam przyjemność parę razy gościć Dominika. I nadarzyła się właśnie taka okazja, że mogłem się właśnie takim zaproszeniem również odwdzięczyć. Dominiku, Aretha Franklin, piosenka Respect, rocznik 67. Czy jakieś takie, nie wiem, ciekawostki mamy przygotowane?
1: Powiem tak, ja mam swoją, ale tak dobrze przygotowałeś ten tekst, że nie będę go, że tak powiem, w żaden sposób zniekształcał. Pozwolę sobie zrobić to, co robię chyba w miarę dobrze, czyli przeczytać to, co przygotowałeś.
0: No, robisz to na pewno lepiej ode mnie.
1: No, bez przesady. Otóż posłuchajcie. Respect to piosenka nagrana przez amerykańską piosenkarką Aretha Franklin. Jest to cover oryginalnego utworu napisanego i nagranego

0: że tak powiem, zaadaptować na własne potrzeby.
1: Tantiemę płać, tantiemę.
0: Dobrze. Później uzgodnimy stawkę.
1: Duża
0: kociej karmy.
1: Duża będzie, bardzo duża będzie.
0: O Jezu. Dobra, no, w takim układzie będę musiał się pilnować. Człowiek z Częstochowy niewiele zarabia.
1: Będę liczył.
0: Oj, dobra, będę się pilnować w takim układzie. Moi
1: nie
0: drodzy.
1: Będziesz.
0: I to jest piosenka, która ponownie mi się kojarzy z filmem Cut Vegas, Hangover w oryginale. Jak Misiek Tyson do tejże piosenki znokautował Zaka Galafanakis. Tak. Nie umiem, że tak powiem, po polskiemu.
1: Ja też nie.
0: Odmienić. Zaka Galafanakis. No.
1: Zaraz skończysz w Złotym Grobie.
0: Tak, ze złotą maliną.
1: Tak.
0: Moi drodzy, piosenka jak najbardziej In the Air Tonight, utwór angielskiego perkusisty i piosenkarza Phila Collinsa, został wydany jako główny singiel z debiutanckiego solowego albumu studyjnego Collinsa Face Value. Dokładnie w styczniu 1981 roku. Został wybrany jako drugi singiel z albumu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po I Missed Again. Collins współprodukował In the Air Tonight z Hugh Padamem? Chyba tak to się wymawiało,
1: Padamem.
0: Ile mnie pamiętam.
1: Coś takiego jak? Chyba. Padamem.
0: Padamem. No, taka padlina. Który w kolejnych latach stał się jego częstym współpracownikiem. Utwór osiągnął drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Był na pierwszym miejscu w Austrii, Szwecji, Szwajcarii i Niemczech Zachodnich, na drugim miejscu w Kanadzie, a w pierwszej dziesiątce w Australii, Nowej Zelandii i kilku innych krajach europejskich. Natomiast w Stanach Zjednoczonych osiągnął 19 miejsce na liście Billboard Hot 100 i drugie miejsce na liście Rock Tracks, a następnie uzyskał status złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America, co oznacza sprzedaż 500 000 egzemplarzy. In the Air Tonight pozostaje jednym z najsłynniejszych hitów Collinsa, często cytowanym jako jego popisowy numer. Jest szczególnie znany z perkusyjnego breaku pod koniec, który został opisany jako najbardziej elegancki i melodramatyczny break w historii. Jeden ze 101 największych momentów perkusyjnych, moi drodzy. Nie pozostaje nic innego jak zdusić guzik i zaprezentować wam piosenkę Phila Collinsa In the Air Tonight z 1981 roku.

Tak, tak, Pawle, weszliśmy na teren około Gabrielowe, więc wiedzieliśmy, że to będzie nas kosztować bardzo, bardzo dużo informacji od ciebie. Warto wspomnieć, że dzięki niemu stworzyli właśnie efekt Gated Reverb przy utworze Intruder, a to bardziej zasługa Huga Padama właśnie, który namieszał coś w nowej konsoli mikserskiej. No. I o to chodzi. Następny utwór, pozwolimy sobie chyba trochę przyspieszyć, albo i nie, zobaczymy jak nam to wyjdzie, będzie utwór, utwór legenda, Survivor, The Eye of the Tiger. Eye of the Tiger to piosenka amerykańskiego zespołu rockowego Survivor. Została napisana przez Franka Sullivana i Jima Peterika jako motyw przewodni do filmu Rocky 3 z 1982 roku i wydana, wyobraźcie sobie, w maju tego samego roku jako singiel z trzeciego albumu Survivor. Eye of the Tiger łączy w sobie hard rock z rytmem post-disco. Sylvester Stallone, reżyser i gwiazda Rocky 3, zaangażował Survivor po tym, jak zespół Queen, wyobraźcie sobie tak, Queen, odmówił mu zgody na wykorzystanie ich utworu Another One Bites Dust. Survivor zaczerpnął tekst i tytuł z dialogów w filmie, a także stworzył riff ze zmianami akordów, aby pasował do ciosów zadawanych w scenach bokserskich. Eye of the Tiger osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach. W tym w Stanach Zjednoczonych utwór był numerem 1 na liście Billboard Hot 100 przez 6 tygodni. Spędził 15 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce i był drugim najlepiej sprzedającym się singlem z 1982 roku. W sierpniu 1982 roku uzyskał status podwójnej platyny za sprzedaż 2 milionów egzemplarzy. W Wielkiej Brytanii sprzedał się w nakładzie 956 tysięcy egzemplarzy i przez 4 kolejne tygodnie był numerem 1 na brytyjskiej liście przebojów. Podczas 25. dorocznej gali rozdania nagród Grammy utwór Eye of the Tiger zdobył nagrodę w kategorii najlepsze wykonanie rockowe duetu lub grupy z wokalistą i był nominowany do piosenki roku. Podczas 55. ceremonii rozdania Oscarów utwór był nominowany do nagrody za najlepszą piosenkę oryginalną. Był on wykorzystywany bez zezwolenia w kilku kampaniach wyborczych Partii Republikańskiej, czemu sprzeciwiał się właśnie Survivor. Gramy Oko Tygrysa.

0: No i kto wykonywał ten ruch takich zwijających się pięści, uderzających w przód, jeszcze jakieś biegi w miejscu? Myślę, że to we. Następny utwór ode mnie. Co się śmiejesz? Tak było. Mimo to, że siedzimy pewnie przed mikrofonami.
1: Ale to wyglądało mniej więcej, jakbyś był u mnie w studiu, bo ja też tak...
0: Dobrze. Dobrze, no to runda 11, jak to mówią. Soft Cell, Tainted Love z 82. Tainted Love to utwór skomponowany przez Eda Cobba, byłego członka amerykańskiej grupy The Four Preps. Pierwotnie nagrany przez soulową artystkę Gloria Jones w 64 roku. Ha, więc cover, jak zauważyliście. W 81 roku utwór zyskał światową sławę po tym, jak brytyjski duet synth-popowy Soft Cell nagrał i przerobił go na albumie Non-Stop Erotic Cabaret. Od tego czasu utwór był coverowany przez liczne zespoły i artystów. Angielski duet synth-popowy Soft Cell dowiedział się o utworze Tainted Love dzięki jego statusowi brytyjskiego hitu Northern Soul. A ja od siebie jeszcze dodam taką ciekawostkę, że wersja Soft Cell została nagrana w zaledwie 1,5 dnia przy użyciu bardzo skromnego instrumentarium, syntezatora Roland SH-101 oraz automatu perkusyjnego Synea. Mark Almond zarejestrował swój ikoniczny wokal za pierwszym podejściem, wykorzystując, uwaga, uwaga, mikrofon przeznaczony zazwyczaj do nagrywania instrumentów, a nie głosu. Soft Cell, Tainted Love, Vix Vibe, w audycji Old and Gold, Łukasza Śledzika-Moskalika.

0: powiem ci, że piękno tkwi w prostocie. Tak, tak na dobrą sprawę. Mhm. Świetny jest ten kawałek. Naprawdę. Ale ja się tak zastanawiam, bo zaproponowałeś klasyk nad klasyki, a zastanawiam się, czy nasi słuchacze znają ten numer.
1: Ty się jeszcze pytasz? Proszę cię, zaraz się uruchomił tutaj na Discordzie naszym siłowo-razowym, do którego masz dostęp.
0: No, będę śledzić na pewno. W sumie nie mam wyjścia. Moi drodzy, taka piosenka jak Here I Go Again brytyjskiego zespołu rockowego Whitesnake, moi drodzy. Pierwotnie ukazał się na albumie Saints and Sinners z 1982 roku, wydanym w październiku tego samego roku. Utwór został ponownie nagrany na albumie o tym samym tytule w 1987 roku i wydany jako główny singiel. Radiowa wersja utworu z innym wykonaniem zespołu i pominięciem oryginalnego intra na instrumentach klawiszowych została wydana w czerwcu 1987 roku w Stanach Zjednoczonych i 19 października w ich rodzinnej Wielkiej Brytanii. Utwór został napisany pod koniec 1981 roku, gdy Coverdale schronił się w małej willi w południowej Portugalii. W tym czasie małżeństwo Coverdale'a z jego ówczesną żoną Julią, ewentualnie Julią, w zależności z jakiego kraju pochodziła, stało się napięte, co pobudziło pisanie piosenek. To skłoniło go do napisania utworu w ciągu godziny i nagrania go z zespołem. Ale problemy z produkcją i składem spowodowały, że zespół zawiesił działalność w styczniu 1982 roku. W sierpniu natomiast zespół zreorganizował się w nieco innym składzie i w listopadzie zaprezentował swój piąty album studyjny. Według Coverdale'a Here I Go Again i Crying in the Rain mają podobne kompozycje, ponieważ dokumentują rozpad jego pierwszego małżeństwa. No w sumie chyba tak. Czasami jednym z lekarstw na, że tak powiem, rozdarte serce czy poranione serce jest napisanie piosenki. Ja niestety sobie jakoś tam inaczej radzę. Nie mam rozdartego serca, po prostu. Here I Go Again, moi drodzy. Whitesnake, rocznik 82.

0: jesteśmy.
1: Mów za siebie.
0: O tak, o.
1: Ale wiesz co? Bo tak w przerwie rozmawialiśmy troszeczkę na temat głosów w głowie.
0: Tak.
1: To teraz, no, można powiedzieć, że jesteśmy takimi swoimi głosami w głowie.
0: Powiem ci tak, jeżeli miałbyś mi podpowiadać różne wskazówki, w tym drogę w GPS-ie, to jestem jak najbardziej otwarty na propozycje.
1: Skręć w prawo za 300 metrów.
0: Na przykład.
2: Bo brzydzę się lewactwa.
0: Dobra. O, tego bym posłuchał, jak najbardziej.
3: No, było gdzieś tam, nie wiem, czy jakiś taki sketch, albo coś takiego. A, ojejku, ten gościu, co ma głos jak syntezator mowy Iwona. Błażej, o Jezu, nie przypomnę sobie godności, ale świetny był gościu. Tam przy okazji chyba Jarowskiego udawał
0: nie
3: głosowo.
0: Pamiętam.
3: No, kurczę, nie przypomnę sobie godności chłopaka. W każdym razie właśnie. Proszę?
0: A mamy jakąś?
3: Godność?
0: No.
3: No pewnie. Jam Moskalik.
0: Dobrze, mój ty buntowniku, zapowiadaj.
3: Propozycja od Dominika, moi drodzy. Rebel Yell to drugi album studyjny angielskiego piosenkarza rockowego Billego Idola, wydany 10 listopada 83 roku przez Chrysalis Records w Stanach Zjednoczonych i 9 stycznia 84 roku w Wielkiej Brytanii. Po wydaniu w 82 roku swojego debiutanckiego albumu studyjnego o tej samej nazwie, Idol kontynuował współpracę z producentem Keithem Forseyem i multiinstrumentalistą Stevem Stevensem. Album został nagrany w Electric Lady Studios w Nowym Jorku. Forsey i Stevens zdecydowali się później zatrudnić Tommy'ego Price'a do gry na perkusji w niektórych piosenkach. Okładkę i zdjęcia wykonał Brian Griffin. Idol wpadł na pomysł tytułu albumu po tym, jak wziął udział w imprezie z Rolling Stonesami i wypił bourbon whisky Rebel Yell. No wiesz co, powiem ci, że tak, jak najbardziej piosenka również będzie pod tym tytułem. Rebel Yell, ale szacunek, albo po prostu, nie wiem, puknij się chłopie w łeb za wypicie całego bourbonu whisky podczas koncertu. Powiem ci, ja powącham tylko i już mi się w głowie kręci, a co dopiero, że tak powiem, tak wypić. Nie, ale piosenka, ale piosenka jest jak najbardziej fenomenalna, moi drodzy, i z ogromną przyjemnością propozycja od Dominika zostanie zaprezentowana. Billy Idol, Rebel Yell.

No to teraz staniecie w ogniu, a to dzięki propozycji Łukasza. Pominę już wytłumaczenie, bo chcemy wprowadzić jeszcze trochę kawałków. Bruce Springsteen, I'm on fire.

0: kanonicznym bije się, utwór.
1: Tak, tak? Bije się w pierś, bo kurczę, kiedy przygotowywałem się do audycji, to nie zwróciłem uwagi po prostu, że jest to cover. No, przepraszam was najmocniej. Ale będziemy mieć dla was następne bardzo przyjemne niespodzianki muzyczne jeszcze.
0: Między innymi ta pierwsza, czyli Queen, Who Wants to Live Forever. I jeden akapit tylko do odczytania, konieczny. W filmie Nieśmiertelny z 1986 roku z Chrisem Lambertem w roli głównej piosenka ta stanowi ramę scen, w których Connor McLeod musi znosić starzenie się i śmierć swojej ukochanej żony Heather McLeod, podczas gdy on, nieśmiertelny, pozostaje wiecznie młody. Brian May napisał piosenkę na tylnym siedzeniu swojego samochodu po obejrzeniu 20-minutowej pierwszej wersji sceny śmierci Heather. Później została ona wykorzystana w odcinkach serialu telewizyjnego Nieśmiertelny, czyli The Gathering, Revenge is Sweet, The Hunters, Line of Fire i Leader of the Pack. Gramy. Kto chciałby żyć wiecznie?

0: Proszę.
1: Oj, drogi Dominiku, dziękuję ci ślicznie za tę piosenkę.
0: Proszę.
1: Podczas słuchania miałem cały czas właśnie ciary. Ach,
0: bo to
1: czysta
0: jest
1: przyjemność.
0: Ten utwór.
1: Cudowny, piękny. Moi drodzy, przed nami ostatnie, tak na dobrą sprawę, 6,5 minutki audycji, tak więc tak szybciutko jeszcze wam przypomnę, jakich audycji możecie posłuchać i w czyim wykonaniu tutaj w stacji X-Vibe. A więc zacznijmy od czwartku, ponieważ w środę mamy wolną, że tak powiem. W czwartek od godziny 21 do 22.30 rokowa propagacja w wykonaniu Marcina. Tutaj zarówno i klasyki, i nowości z gatunków właśnie rocka, ale i nie tylko, bo czasami Marcin potrafi zaskoczyć no, bardzo ciekawymi połączeniami muzycznymi. Natomiast w piątek również Marcin, powiem wam, że odkrywa swoje zupełnie inne oblicze, muzykę, że tak powiem, klubową, którą prezentuje na żywo, miksuje ją na żywo. Tak, jest to audycja Funky House od godziny 22 do 23 w piątek. Zapraszam również bardzo serdecznie, a pierwszy kobiecy głos Radia X-Vibe wybrzmi już w sobotę od godziny 22 do 23, myśli nieuczesane w wykonaniu Kasi. I nasz drugi cudowny, anielski kobiecy głos wybrzmi w niedzielę i jest to Aleksandra i audycja Dźwięki z taśmy od godziny 18 do 20. I powiem wam, że Aleksandra również jest tutaj niesamowicie nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o prezentowaną muzykę. Jest tutaj naprawdę ogromne zaskoczenie, czym potrafi nas uraczyć podczas swojej audycji. No i tutaj, że tak powiem, tydzień otwiera Adrian audycją Play of Beats od godziny 20 do 22. Jeżeli lubicie posłuchać takiego mięsistego, że tak powiem, hip-hopu czy rapu, takiego charakterystycznego, dla lat, nie wiem, 90. można powiedzieć, takie klasyki, to jest to idealna audycja do tego. Ostatnie niecałe 5 minut, drogi Dominiku. To była ogromna przyjemność móc poprowadzić audycję w duecie razem z tobą.
0: To
1: będę
0: ja
1: o tobie pamiętać.
0: To ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. W końcu mogłem być tym prawowitym gościem u was, jako że ty już niejednokrotnie byłeś gościem w Sile Wyrazu i jak najbardziej zapraszam cię częściej, nawet w roli współprowadzącego. Bo jak sam już wiesz, milej prowadzi się jednak w duecie audycję i taki, jakbym miał nazwać związek między nami, radiowcami, to nazwałbym go tak jak tytuł utworu właśnie, który za chwilę nam zagra, czyli Stevie'a Winewooda. Higher Love, taką wyższą radiową miłością ponad podziałami.
1: Oj, zdecydowanie, zdecydowanie, drogi Dominiku. Moi drodzy, jeżeli wam się dzisiejsza audycja podobała, to jeszcze nie koniec, bo nie wiem, mam jeszcze kilka, że tak powiem, asów w rękawie i to nie jest jeden, jedyny duet we wrześniu, który mam nadzieję usłyszycie tutaj z mojej strony, ale tutaj musicie być po prostu, że tak powiem, na bieżąco i regularnie słuchać audycji Old and Gold. Nowa godzina emisji oczywiście od 21 do 23. Dlaczego? Z tego względu, że jestem już starym prykiem i potrzebuję też się wyspać.
0: Do złotego grobu go.
1: Do złotego grobu, tak jest. Kochani, tak jeszcze rzeczywiście na koniec, jak wspomniał Dominik, wybrzmi chociaż kawałeczek piosenki Stevie'a Winewooda, Higher Love. I właśnie tą miłością razem z Dominikiem się wami, z wami podzielimy. Dominiku, dziękuję jeszcze raz, to była
0: dziękuję
1: czysta pięknie. Przyjemność. Życzymy wam dobrej nocy, słodkich
0: dobrej
1: snów.
0: Słodkich snów.
1: I oczywiście do usłyszenia w najbliższą niedzielę u Dominika w Sile Wyrazu od godziny 17 do godziny 20. Nie inaczej, moi drodzy.
0: No, nie czekają.
1: A słówko? A tak, a słówko, do którego możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne, to miecz. Mam nadzieję, że macie kilka swoich hasów takich do zaproponowania. Dobra, bo piosenka ucieka. Trzymajcie się cieplutko.
0: Dobranoc,
1: cześć.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Jem i list do M zawsze potrafią wycisnąć z człowieka resztki powagi. Choć przyznajmy szczerze, że te ich emocjonalne rozterki bywają cięższe niż 25 kg sprzętu na plecach. W 1986 roku świat dowiedział się, że człowiek potrafi przeżyć katastrofę w Czarnobylu, a my wciąż przejmujemy się losem listów, które pewnie dawno zjadły mole. Trochę dystansu do świata jeszcze nikomu nie zaszkodziło, dlatego pora porzucić ten melancholijny nastrój na rzecz czegoś, co przynajmniej nie udaje filozofii. Skaczemy prosto w zupełnie inny klimat, gdzie zamiast rozważać przeszłość, po prostu płyniemy przed siebie bez hamulców. Teraz Drake i Non-Stop w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Zbigniew z Bielska-Białej. Właśnie próbuję naprawić ten cieknący kran. Wspomnienie mi się włączyło, jak siedziałem w pierwszym rzędzie w 87. Więc puść może, no, Czerwone Korale od Bratanki w tym waszym Radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

dział właśnie skończył rozmyślać o początkach końca. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że słyszałem to już w kilku różnych wcieleniach. Ale hej, nostalgia to jedyny towar, który nie drożeje w sklepach. A skoro już o tym mowa, to w 1987 roku niejaki Rick Astley podbił świat utworem, który do dziś sprawia, że ludzie dostają wysypki. Jednak my pójdziemy w nieco bardziej strawny klimat, gdzie syntezatory grają pierwsze skrzypce, a fryzury są tak wielkie, że trudno przejść przez drzwi. Więc przygotuj się na totalny odlot w X-Vibe, bo teraz Belinda Carlisle i Leave a Light On w X-Vibe.

0: To był Enjoy the Silence od Depeche Mode w X-Vibe. Czy wiesz, że Martin Gore napisał ten tekst zainspirowany własną niechęcią do mówienia, bo cisza w jego życiu była luksusem? Teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Brosis. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand. Yeah.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Dopiero co wybiła północ, a ty znowu utknąłeś w otchłani bezsenności. Więc witaj w Nightmare, gdzie światło dzienne to tylko odległe wspomnienie. W 1986 roku pewna firma produkująca lalki postanowiła, że najlepszym przyjacielem dziecka będzie zabawka z wbudowanym procesorem i czujnikami ruchu, co w teorii brzmiało jak przełom, a w praktyce skończyło się płaczem rodziców, bo te plastikowe potwory potrafiły w środku nocy zacząć gadać do siebie bez żadnego powodu, w pustym pokoju, jakby kontaktowały się z zaświatami albo planowały przejęcie władzy nad twoim salonem. Ten technologiczny obłęd był totalny i zupełnie niepotrzebny, ale przynajmniej nauczył nas, że niektóre rzeczy powinny zostać offline. Teraz Maroon 5 i Megan Thee Stallion z utworem Beautiful Mistakes lecą w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w kolowrotku. Więc, żeby poczuć klimat, wjeździamy w A Bar Song, czyli dosłownie utwór, który wlewasz w siebie w barze zamiast pić. Lecimy z tym w Radiu X Vibe. Shabuzi, A Bar Song Tipsy. Dla Marka. Od Marka.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran. Więc wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom dokonał najbardziej absurdalnego włamania do telewizji, przerywając sygnał w Chicago, żeby przez kilkadziesiąt sekund straszyć widzów w dziwnej masce i zniekształconym głosie. Co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką, bo nikt nie wie, kto stał za tym cyfrowym atakiem, a gość po prostu wyparował w eter, zostawiając wszystkich z poczuciem, że technologia to jednak niezły żart, bo w X-Vibe nic nie trwa wiecznie, nawet twój spokój ducha. Więc łap ten bit, który przypomni ci, że czas ucieka przez palce, a Anna Jantar śpiewa prawdę, więc leci. Nic nie może wiecznie trwać w X-Vibe.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku pewien człowiek zjadł w kinie popcorn, mając w głowie dźwięk E.T., a potem przez lata słyszał ten pisk w snach, bo to nightmare dla uszu. Więc teraz czas na kojący beat Outset Island, WLZN i Saxena oraz Lights Down w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

kary na znędzy, słuchaj. Niby awansowali mnie w pracy, ale mam tak dość tego wszystkiego, że puszczę sobie chyba I Will Wait od Mumford & Sons, żeby wreszcie przestać myśleć w tym całym Radio X Vibe.

siedzisz w ciemności i myślisz, że jesteś bezpieczny, ale przypomnij sobie rok 1982, kiedy to w grze wideo Polybius ponoć doprowadzano ludzi do obłędu, a potem maszyny znikały w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając po sobie tylko pustkę i paranoję, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak czujesz się w czasie audycji, gdy basy dudnią w czaszce, a rzeczywistość rozpada się na kawałki niczym nieudany eksperyment rządowy, bo przecież nikt nie potrzebuje dowodów, żeby poczuć, że coś tu śmierdzi absurdem, podobnie jak ten bit, który zaraz wpadnie ci w żyły, więc trzymaj się mocno, bo teraz Crystal Rock, Mark Kiss oraz Low serwują Flowers w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzę tu sam w ciemnościach, bo świat z zewnątrz przestał mieć sens, a ty pewnie znowu nie możesz zasnąć, więc włączasz ten dziwny stan w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa używała prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, bo były tańsze niż plastikowe modele z gumy? Taka oto branżowa oszczędność, gdzie trupy grały w niskobudżetowym horrorze, żeby księgowi byli zadowoleni. A my dziś mamy ciarki, patrząc na ten tani plastikowy bit, który wcale nie był sztuczny. Totalny obłęd, ale przynajmniej szczery do bólu kości. Teraz ma Anam i Simple Story w X

Wiesz, co jest obłędne? W 1982 roku filmowcy z Poltergeista użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, więc ta ekipa dosłownie taplała się w grobowym klimacie, co w X-Vibe brzmi jak niezły nightmarek, ale hej, przynajmniej beat był autentyczny. Teraz Darius Rucker i Wagon Wheel w głośnikach X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.